0: Zvakanaka zvesepo zvikuvira munyimba yemhepo ndiyo Radio Mosambike muno Msofala pamabasa ngondi meshinzvawo ozihungu zihungu rozamba kueja rodemingo demingo rosoto zvakanaka baba itu mbemba ipo tiri mukati mamangwanani osabata ndichikaziko kuti asibi sabata idemingo mbemba ipo baba itu demingo rosoto demingo romnamato munorikirira kwapi pamuzi nemapwanyo kaveta munda kuona chinyo kama chanya beta
1: na ndiende kuona kama chanya beta
0: aha kuona chinyo kama chanya beta ndiko kupita ko mbiro ko semana demingo
1: sinchakali
0: kuzeti makwana shposa shposa shofiki shobasa sho semana munokira zvino kama chanya beta kana chimwe chimushanto
2: mano mo ndisiro zvimwe zvakadakacha indi Radio Mosambiki RM on the media inotsvaka ukama inotsvaka shamwari inotsvaka baba ndawa wakazwa antena nasionale unozwa masoko kudakacha okushata anopinda mondomo pamuzi wao ne uchiha dari saja ndaiwo unoparara uparakuzwa notisia basi Radio Mosambiki RM on